0: Rimwe bazi rezeti bibengi kungezi. Uku ndiko kupera kwena udzino. Ramba wakatera nevenyuro ya FM. Sita ndilongi na sova la chakam.
1: For more news, stream ya FM live on www.great.news24.co.zw. Miners have a voice.